Rigolo! Carajali voja! Buk deja rendesen tajcen deshe more! Aj, haj, sokeres, more, more! Najbajo! Sikali kromano kontomo!